0: zaraz.
1: No właśnie, stanę.
0: Dołączała.
2: Traffic 214.
3: New York, King Charles David 6270, KCD 6270, in a TAS parking lot.
0: TAS.